0: Media. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

dzień dobry, 3 minuty po godzinie 7:00. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Rozpoczynamy głowa do góry. Standardowo, aby dobrze rozpocząć ten czwartkowy poranek, no to sobie sprawdzimy, co kryje się w dzisiejszej kartce z kalendarzem. Zobaczymy, co się dzieje na Lubelszczyźnie. Wspomnimy także o tym, że polska noblistka ma szansę na pojawienie się na banknotach euro. I do tego wszystkiego dodamy konkurs, o którym więcej nieco później. Matt Berninger rozpoczyna ten czwartkowy poranek.

0: Reklama.
1: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

The Darkness Form I Believe in a Thing Called Love na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 12 minut po godzinie 7. W kartce z kalendarza dziś prawdziwy, idealny duet. Z jednej strony Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, no a z drugiej Międzynarodowy Dzień Sernika. Czy to przypadek? Nie sądzę, bo przecież niewiele rzeczy zbliża tak bardzo jak kawałek dobrego ciasta, a szczególnie sernika. Jest tylko tutaj taki jeden drobny szczegół, o którym warto pamiętać. Jeśli zależy nam na przyjaźni, no to może jednak ten sernik bez rodzynek. Nie ma co się tak niepotrzebnie wystawiać. Nie ma to co tak bezpotrzebnie tak wystawiać relacji na próbę, prawda? Choć wiadomo, że są też tacy odważni, którzy twierdzą, że rodzynki to nie tylko wada, a czysty charakter. Niezależnie od tego, po której stronie sernikowego sporu jesteście, oby dziś nie zabrakło ani dobrych ludzi, ani dobrego ciasta.

I Shoot the Sheriff na antenie Akademickiego Radia Centrum. Już za nami, na zegarach godzina 7:21. Kierowcy dobrze wiedzą, że czasem wystarczy przejechać kilka kilometrów, żeby zobaczyć zupełnie inną cenę na dystrybutorze. I właśnie o tych różnicach cenowych pisze Kurier Lubelski. Według najnowszych zestawień Lubelszczyzna należy obecnie do regionów, gdzie paliwo można znaleźć wśród najtańszych w kraju. Ale ceny na poszczególnych stacjach potrafią się różnić. Znaczenie ma nie tylko tutaj marka stacji, ale też i sama lokalizacja i aktualna sytuacja na rynku. Gdzie więc zatankujemy najkorzystniej, a które stacje wypadają najlepiej i czy rzeczywiście opłaca się szukać tańszego paliwa? O tym wszystkim, jak wyglądają aktualne ceny i gdzie kierowcy mogą zaoszczędzić, przeczytacie w artykule Kuriera Lubelskiego.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 7:31. Sprawdzamy aktualną sytuację na drogach Lublina. Na kilka minut opóźnienia trzeba będzie się przygotować, jeżeli jesteście w okolicach ulicy Bolesława Prusa, ulicy 3 Maja, czy też w okolicach ulicy Jaczewskiego. Na korek będzie się także trzeba nastawić, jeżeli jesteście w okolicach skrzyżowania między ulicą Unicką, ulicą Obywatelską a Lubartowską. Pamiętajcie także o robotach drogowych na Alei Kraśnickiej, szczególnie od strony Konopnicy, gdzie nadal działa ruch wahadłowy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdźmy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje obecnie 18 stopni Celsjusza, a w okolicach godziny 14 temperatura osiągnie nawet 30 stopni. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Nie spodziewajmy się opadów deszczu. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Robert Gawliński i nie stało się nic na antenie akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7:42. Słuchajcie, może i coś się stanie, bo jest szansa na to, że Maria Skłodowska-Curie wkrótce trafi prosto do naszych portfeli. Polska noblistka jest jedną z kandydatek do pojawienia się na przyszłych banknotach euro. I trzeba przyznać, że to jest bardzo ładna droga awansu, bo od laboratorium prosto do portfela. No i byłaby to chyba jedna z takich niewielu twarzy, na którą patrzymy przy płaceniu i od razu robi się tak mądrzej.

Lenny Kravitz z utworem I Belong to You za nami na antenie akademickiego Radia Centrum. 7 minut do godziny 8 nam pozostało. Słuchajcie, nic nie przebije koncepcji artysty i tak też było tutaj. Salvador Dali najwyraźniej wychodził z założenia, że sztuka nie powinna kończyć się jedynie na obrazie wiszącym na ścianie, bo czasem tę sztukę można zabrać ze sobą na kolację. Słynny artysta miał Lamparta o imieniu Bubble i podobno zabierał go do luksusowych hoteli. No i tak samo do luksusowych restauracji. Oczywiście wzbudzał tym niemałe zainteresowanie, no bo widok człowieka spacerującego sobie z Lampartem raczej nie należy do codziennych, a kiedy ktoś zapytał Daliego o tego egzotycznego zwierzaka, no to artysta z takim pełnym spokojem odpowiadał, że no to wcale nie Lampart, to zwykły kot, tylko taki trochę pomalowany, można powiedzieć. No bo co jak co, to jest odpowiedź w stylu Daliego, bo kiedy inni ludzie kupowali sobie kota, on najwyraźniej pomyślał sobie, a gdyby tak dodać trochę dramaturgii, może kilka centek i wejść z nim do hotelu, którego obsługa nigdy nie zapomni? Nie wiadomo, czy bardziej podziwiać tutaj wyobraźnię samego artysty, czy też cierpliwość wszystkich, którzy już próbowali za nim nadążyć, ale pewne jest to, że Dali doskonale wiedział, że czasem największym dziełem sztuki jest już samo pojawienie się w odpowiednim miejscu i oczywiście w odpowiednim czasie.

4 minuty po godzinie 8 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już drugą godzinę Głowa do Góry. Na chwilę zabiorę was do świata kreskówek, a do tego pokażę wam miejsce, gdzie Polacy za granicą mają szansę na darmowy posiłek. Where's My Mind już teraz na 98,2 FM.

0: Reklama.
1: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Another Celebration at the End of the World już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 12 minut po godzinie 8. Słuchajcie, przed wami historia, która na pewno skojarzy wam się z pewną znaną bajką, bo w Meksyku pani kierująca autem zobaczyła przed sobą tunel. Problem jednak w tym, że tunelu nie było, był za to mural namalowany na ścianie i był on na tyle realistyczny, że kobieta próbowała przez niego przejechać. I teraz, jeżeli przed oczami pojawiła wam się bajka i pojawił wam się kojot z bajki o strusiu w pędziwiatrze, no to jesteście w dobrym miejscu, bo dokładnie taki sam numer próbował tam robić przez lata, czyli namalować tunel na skalę i liczyć na to, że zadziała. Różnica jest jednak taka, że w kreskówce przez właśnie taki tunel przejeżdża wyłącznie struś pędziwiatr. No a kojot zatrzymywał się na ścianie. Tym razem scenariusz postanowiło napisać samo życie.

Dog Days Are Over na antenie Akademickiego Radia Centrum na zegarach 21 minut po godzinie 8. Słuchajcie, jeżeli w te wakacje szukacie jakiegoś miejsca, które potrafi zaskoczyć nie tylko samymi widokami, czy też kuchnią, ale też ludzkimi historiami, to warto zwrócić się tutaj w stronę Serbii, bo właśnie tam jest taka restauracja, w której polscy goście mogą przeżyć dość nietypową sytuację, dlatego że zamawiają jedzenie, piją kawę, próbują oczywiście tych lokalnych specjałów, a kiedy przychodzi moment na rachunek, zamiast kwoty słyszą, że zapłacono już za nich dawno, dawno temu. To niezwykły gest właściciela lokalu, który właśnie w ten sposób chce podziękować Polakom za pomoc przed ponad 100 lat, dlatego że podczas I wojny światowej polski lekarz Ludwik Hirschfeld wraz z żoną przyjechali do Serbii w czasie, kiedy panowała epidemia tyfusu plamistego, a polscy medycy pomagali wtedy ratować tysiące osób. I ta pamięć wciąż tam jest. Dziś polski turysta może usłyszeć przy stole, że lekarze zdążyli już zapłacić w ramach właśnie tego długu wdzięczności, który przetrwał wiele pokoleń. Taki nam się tutaj wątek historyczny pojawił. A swoją drogą chyba trudno o taką lepszą pamiątkę z wakacji i z całej tej podróży niż historia, którą opowiada się znajomym po powrocie. Zamiast magnesu możecie pokazać, że jest takie miejsce, gdzie rachunek potrafi zniknąć, a taka atrakcja ma już na starcie kilka punktów więcej.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8.30. Sprawdzamy aktualną sytuację na drogach Lublina. Jeżeli jesteście w okolicach skrzyżowania między ulicą Turystyczną, ulicą Małgiewską a Grafa, możecie być przygotowani na wzmożony ruch. Na kilka minut opóźnienia będzie się tak, że trzeba nastawić, jeżeli jesteście w okolicach krakowskiego przedmieścia. Duże korki pojawiają się także w okolicach ulicy Wieniawskiej i oczywiście ulic bliżej centrum miasta, takich jak Lipowa czy Okopowa. Dlatego jeżeli macie szansę, to starajcie się obrać inną drogę. Pamiętajcie także o robotach drogowych na Alei Kraśnickiej, szczególnie przy ulicy Głęboki, gdzie nadal trwają prace drogowe.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdzamy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje obecnie 20 stopni Celsjusza. W okolicach godziny 14 temperatura osiągnie nawet do 30 stopni. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Nie spodziewajmy się opadów deszczu. Do tego jakość powietrza jest bardzo dobra.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8.40, to czas na naszą imprezę FM. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. I jeżeli szukacie koncertu z mocnym klimatem, to warto zwrócić uwagę na Red Leather. To artysta, który łączy rockowe brzmienie razem z wpływami country i amerykańskiej muzyki drogi. A na swoich koncertach i w swoich utworach opowiada o życiowych zakrętach, walce ze sobą, rozterkach i szukaniu własnej drogi. To propozycja dla tych, którzy lubią szczere teksty, mocny wokal i muzykę z charakterem. Sprawdźcie to sami, bo być może to będzie jedno z takich dobrych muzycznych odkryć, o których będzie jeszcze bardzo głośno. Koncert odbędzie się 18 sierpnia w warszawskiej Hydrozagadce. Mocne riffy, progresywne brzmienie i dużo emocji. Przed wami zespół Soen. Łączy metal z alternatywnym rockiem i tworzą muzykę, która potrafi być jednocześnie ciężka, a przy tym bardzo klimatyczna. Zespół słynie z tego, że każdy koncert buduje wyjątkową i niepowtarzalną atmosferę. Soen już niedługo pojawi się na scenie w Lublinie, dokładnie 23 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt. Jeżeli chcecie nie tylko posłuchać muzyki, ale naprawdę ją przeżyć, no to nie możecie przegapić takiej okazji. A na koniec Lady Punk, legenda polskiego rocka, która świętuje 45 lat działalności. I z tej okazji rusza w wyjątkową trasę koncertową. Na scenie nie zabraknie największych przebojów. Tych, które znają kolejne pokolenia, od Mniej niż zero, przez Kryzysową narzeczoną, aż po Zawsze tam, gdzie ty. To będzie nie tylko koncert, ale muzyczna podróż przez ponad 4 dekady historii zespołu. Oczywiście z rockową energią, wspomnieniami i wyjątkową oprawą. Jeżeli macie ochotę na wieczór pełen klasycznych klasyków, takich polskich hitów i dobrej koncertowej atmosfery, Lady Punk zaprasza na swoje jubileuszowe granie. Ich koncert odbędzie się dokładnie 13 sierpnia w Kołobrzegu w amfiteatrze przy ulicy Fredry.
1: Radio Centrum.

Walters i Will już za nami na 98 i 2 FM, 4 minuty do godziny 9. Słuchajcie, niektórzy mówią, że na polskich drogach można spotkać naprawdę różne rzeczy, ale chyba mało kto by się spodziewał, że jedną z nich będzie Legwan. Mieszkańcy Osmolic zdążyli się już o tym przekonać, to dlatego, że mieli ostatnio dość nietypowego gościa na swoich drogach. Po poboczu, jak gdyby nigdy nic, spacerował sobie egzotyczny gad. Nie pies, nie kot, nawet nie jakiś dzik, tylko Legwan, który najwyraźniej postanowił sobie zrobić taką małą wycieczkę krajoznawczą. Można sobie tylko wyobrazić miny przejeżdżających kierowców. Człowiek spodziewa się na przykład traktora, rowerzysta albo kogoś wracającego ze sklepu, a tu nagle na drodze pojawia się taki egzotyk. Legwan miał około metra długości, więc trudno byłoby go przeoczyć. Służby oczywiście zajęły się tym nietypowym podróżnikiem, a mieszkańcy Osmolic mogą już sobie dopisać do lokalnych historii kolejne spotkanie, którego raczej w tamtych rejonach nikt by się nie spodziewał.

7 minut po godzinie 9. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już ostatnią godzinę Głowa do Góry. Nastawiajcie uszu, bo zbliża się wielkimi krokami zapowiadany konkurs, a poza konkursem opowiem wam historię o pewnym kocie, który z kolei zdradzi wam sekretną recepturę na to, jak być stabilnym w polityce. A to ci zagadka. I Predict a Riot już teraz na 98.2 FM.

Tom Sawyer i Rush już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 15 minut po godzinie 9. Słuchajcie, pora na zapowiadany już przeze mnie konkurs. Dziś do wygrania będzie podwójna wejściówka na widowisko Sen o Mieście. Jakie będzie miało miejsce? Oczywiście na dziedzińcu Zamku Lubelskiego. Co dokładnie Was czeka? Lublin opowiedziany inaczej, z rozmachem, z muzyką, ze światłem i akrobatyką. Sen o Mieście zabierze Was w niezwykłą podróż przez dzieje miasta, od jego początków aż po współczesność. Widowisko będzie miało miejsce w dniach od 13 do 17 sierpnia, a sposób na zgarnięcie biletów jest bardzo prosty. Wygrywa najciekawsza odpowiedź. A pytanie na dziś dotyczy tego, jaki według Was jest najlepszy dodatek do sernika. Mamy w końcu Dzień Sernika, to szkoda nie zapytać, z jakim dodatkiem Wy lubicie urozmaicić sobie tą słodką rozkosz. Ja tak sobie myślę, że ja chyba zostaję przy kawie. No chyba, że jak jest lato i taka dobra pogoda, to też dobrze sprawdzi się na moje kawa mrożona. Ale może ktoś z Was stawia na zupełnie coś innego. Kto wie? Na Waszą propozycję dodatku do sernika czekam pod numerem 515 515 982.

Emotionally Unviable na antenie akademickiego Radia Centrum już za nami. 22 minuty po godzinie 9. Pora na przegląd z prasy krajowej. Ale zaczniemy dziś od takiego pytania. Czy sklepy z grami wkrótce będą sprzedawały już tylko kody do pobrania? Takie pytanie pojawiło się ostatnio w jednym z artykułów Rzeczpospolitej, w którym to firma Sony zapowiedziała, że za kilka lat zakończy wydawanie nowych gier na płytach i postawi wyłącznie na wersje cyfrowe. To może się wydawać może trochę taką drobną zmianą, ale dla wielu graczy oznacza coś więcej, bo jeżeli znikają płyty, to też znika rynek używanych gier, możliwość pożyczenia ich znajomemu, czy po prostu kolekcjonowania pudełek na półce. Czy to jednorazowa decyzja Sony, czy początek zmian, które czekają już całą branżę? O tym, jak taka cyfrowa rewolucja może namieszać w świecie zarówno graczy, jak i sklepów z grami, możecie dowiedzieć się z artykułu Rzeczpospolitej, do którego już teraz Was odsyłam.

Weak and Powerless już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 9.33. Słuchajcie, jak się okazuje, w brytyjskiej polityce można być premierem, można być ministrem, można składać obietnice i przemawiać przed kamerami, ale jest ktoś, kto tak naprawdę od lat patrzy na to wszystko z dużo większym spokojem, a jest to Larry, czyli kot mieszkający przy Downing Street. Ten 19-letni już kocur okazał się chyba najbardziej stabilną postacią brytyjskiej sceny politycznej, bo od 2011 roku zdążył przetrwać 6 premierów, a teraz po odejściu Starmera przygotowuje się już na powitanie 7. No i trzeba przyznać, Larry ma bardzo imponujący CV, bo zmieniali się ludzie, zmieniały się rządy, pojawiały się kolejne polityczne burze, a on nadal robi swoje, czyli prawdopodobnie najtrudniejszą rzecz w polityce wytrzymuje na jednym stanowisku przez lata.

Ale w koło jest wesoło i perfekt za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 9:46. Słuchajcie, zbliżają się ciepłe dni, zbliża się także ciepły weekend i jeżeli macie ochotę zamienić takie leżenie i plażowanie na aktywny wypoczynek, no to pojawia się propozycja, która brzmi trochę jak taka dobra wakacyjna przygoda z mapą w ręku. Powstała trasa rowerowa łącząca Kopenhagę z Gdańskiem. Szlak prowadzi wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego i prowadzi przez Danię, przez Niemcy i Polskę. Można ruszyć ze swoim rowerem, można też go wypożyczyć, więc wymówka w stylu no nie mam sprzętu, właśnie straciła trochę na mocy. Po drodze gwarantowane są widoki, morze, nadmorskie miejscowości i ta przyjemna satysfakcja, kiedy po całym dniu jazdy można powiedzieć dzisiaj naprawdę gdzieś dojechałem. Choć oczywiście po kilkudziesięciu kilometrach mogą mieć własne zdanie na ten temat, ale też nie trzeba się zniechęcać, bo jest to szansa dla tych, którzy chcą zobaczyć kawałek Europy trochę inaczej. Nie zza szyby samochodu, ale z siodełka roweru. A kto wie, może najlepszą pamiątką z wakacji wcale nie będzie ten magnes na lodówkę, tylko historia o tym, jak przejechało się kawał Bałtyku na dwóch kołach.

Crawling in the Dark już za nami na antenie akademickiego Radia Centrum. Za dokładnie 4 minuty wybije nam godzina 10. To oznacza, że zbliżamy się do końca głowa do góry. Gratuluję oczywiście zwyciężczyni konkursu, choć przyznam, że propozycja sernika ze skórką pomarańczy i brzoskwinią była godną konkurencją, tak samo jak antymateria rodzynek, czyli ich brak. O godzinie 15 rozpoczną się godziny szczytu, w trakcie których towarzyszyć Wam będzie dzisiaj Emilia Bukowska. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony poranek i życzę udanego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: to know you.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja. Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

that slurps on.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Reklama.
11: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale...
3: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej Roka w mieście!

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
9: Akademickie Radio Centrum.
10: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej roku w mieście.

0: Na zegarach właśnie wybiła godzina 15, a więc zaczynamy od najważniejszych wydarzeń z Lubelszczyzny.
1: Czy na terenie Lubelszczyzny spadła rosyjska rakieta? O tym za chwilę. Powiemy także o inwestycjach drogowych w województwie oraz ostrzeżeniach IMGW.
0: Wydarzenie przygotował i przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Zamiast budzików usłyszeli syreny alarmowe. W Lublinie wybrzmiał alert. Tuż przed godziną 4 rano mieszkańców naszego miasta obudził system wczesnego ostrzegania. Było to związane z uderzeniem niezidentyfikowanego obiektu, którym najprawdopodobniej mógł być rosyjski pocisk CH-101. Rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła w okolicy miejscowości Tarnawa Kolonia, położonej w powiecie biłgorajskim. Oględziny, których dokonały służby, wykazały, że w miejscu uderzenia powstał krater głębokości około 5 metrów oraz średnicy blisko 10 metrów. W komunikacie prasowym podanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych możemy przeczytać, że po wykryciu obiektu latającego przez radary do jego rozpoznania został wysłany dyżurny myśliwiec F-16. W związku z wydarzeniem odbyło się posiedzenie zespołu koordynacyjnego w Lublinie, po zakończeniu którego premier Donald Tusk oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz udali się na miejsce zdarzenia. Dobra wiadomość dla kierowców. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zapowiada inwestycje na prawie 13 milionów złotych. Władze marszałkowskie podpisały umowy w zakresie remontów 4 dróg wojewódzkich. Prace obejmą drogę numer 738 na odcinku Opatkowice-Kowala, trasę numer 809 między Krasieniem a Majdanem Krasieńskim, drogę numer 844 na fragmencie Mirszew-Reszyn oraz trasę numer 874 od Końskowoli do Kurowa.
2: Firma Wodbu wykona na dwóch drogach wyrównanie grubości 3 cm masy bitumicznej, ułoży siatkę przeciwspękaniową oraz wykona warstwę wiążącą grubości 6 cm i wcieralną 4 cm. Natomiast PBI na drodze 809 warstwę wiążącą grubości 6 cm i wcieralną 4 cm. Tadek na drodze 844 wykona warstwę wyrównawczą grubości 4 cm, ułoży siatkę przeciwspękaniową oraz warstwę wiążącą grubości 4 cm i wcieralną 4 cm.
1: Mówi Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Łączna długość odnowionej powierzchni wyniesie prawie 13 km. Na realizację zadań firmy mają 3 miesiące. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Po fali opadów deszczu z nieba zaczął lać się żar. Synoptycy zalecają pozostanie w domach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia związane z upałami w regionie Lubelszczyzny. Alert obowiązuje od dzisiaj od godziny 14 do jutra do 20. W Lublinie odczuwalna temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Eksperci zwracają uwagę, że w momencie, w którym mamy do czynienia z nocą tropikalną, czyli kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza, organizm jest dodatkowo narażony na wyczerpanie. Dlatego w okresie wakacyjnym należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu oraz unikaniu nadmiernej aktywności w pewnym słońcu. Czy potrafimy jeszcze odpoczywać? Każdą wolną chwilę próbujemy efektywnie zagospodarować. Sezon wakacyjny trwa w najlepsze, a ponad połowa rodaków planuje zostać w kraju. Okres wypoczynkowy służy nie tylko wyjazdom, ale dla sporej części osób jest to okazja do nadrabiania obowiązków domowych. Z badania Urlop bez bagażu wynika, że Polacy nie potrafią się relaksować, planują wówczas duże sprzątania czy remonty.
3: Czas wolny jest po to, żeby myśleć, doświadczać zupełnie innych rzeczy. I znowu, no, ludzie jakby nie mają tutaj pomysłu na to i mówią tak, no tu jestem w pracy, się zmęczyłem, to będę se leżał przed telewizorem. A tak naprawdę trzeba by rozwijać te części osobowości, te części nasze, które w pracy nie są rozwijane. Doświadczyć czegoś fajnego, spotkać się ze sztuką albo z jakimś fajnym miejscem, wysiłkiem i czymś, co rozwinie w nas to, czego nie rozwija w nas praca.
1: Mówi profesor Bohdan Rożnowski z Katedry Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej KUL. Co czwarty Polak pracuje nawet na urlopie, a 70% badanych nie wypoczywa w trakcie wolnego czasu. Te kilka dni powinno służyć regeneracji, która w tak gorącym okresie jest kluczowa.
0: A my za to zaglądamy do obecnej sytuacji pogodowej. Odczuwalna temperatura to 33 stopnie Celsjusza, także naprawdę żar leje się z nieba. Ciśnienie to 1021 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
4: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
5: Tu Radio Centrum.
6: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 15 wysłuchacie Akademickiego Radia Centrum, a to jest czwartkowe wydanie audycji Godziny Szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, zachęcam jakże gorąco do zostania z nami do godziny 18. Gorąco również też rozpoczynamy tę audycję Red Hot Chili Peppers na sam początek.

Hollywood Undead i kawałek Time Bump. Tytuł wybuchowy, no wybuchowe nastroje też dzisiaj niektórzy mają po tych nocnych atrakcjach i po postawieniu na nogi przez syreny w nocy. No chociaż powodów mimo wszystko do radości raczej nie ma. Ciężki dzień, myślę, to może być dzisiaj dla nas, ale może to jest właśnie czas, żeby odpocząć. Już 15, już powoli wieczór, skierować swe myśli w stronę domu. Powoli też mam nadzieję, że wychodzicie z pracy. Ja też dodam, że będę miała dla was dzisiaj konkurs, także wszystkie pozytywne rzeczy i myślę, że możecie też dać głośniej, bo już teraz YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

Już prawie 22 minuty po 15. My zaglądamy do muzycznego kalendarium. Widzę, że świętuje dzisiaj swoje urodziny Polanka i jestem ciekawa, ile z Was go zna, bo Polanka mi się kojarzy jednak ze starszym gronem fanów, ale oczywiście Wam nie ubliżając, drodzy słuchacze. Polanka dzisiaj kończy 85 lat. Jakże piękny wiek. Dzisiaj też z tych mniej przyjemnych, niestety 32. rocznica śmierci Ryśka Riddla. 30 lipca 1994 roku zmarł właśnie w wieku 37 lat, także można sobie dzisiaj posłuchać Dżemu i Ryśka Riddla, powspominać, co ze świąt nietypowych, na przykład Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i też Dzień Sernika. Drodzy słuchacze, możecie dać dzisiaj, podarować sernik przyjacielowi, ale oby nie z rodzynkami, no bo wtedy myślę, że może dojść do rozłamu przyjaźni, tak tylko ostrzegam.

0: Za 29 minut wybija godzina 16, więc czas sprawdzić lubelskie drogi. Zaczynamy od informacji o wypadku. Pierwszy wypadek na Dolnej 3 maja, też ona przez to się korkuje od krakowskiego przedmieścia, które też stoi razem z Wieniawską czy Okopową. W dwóch miejscach, do tego na Lipowej, występują dzisiaj roboty drogowe i zwężenia, więc tam dzisiaj nieuniknione korki. No a drugi wypadek na Rondzie Narodowych Sił Zbrojnych, tam obok Krochmalnej Jana Pawła i Nadbystrzyckiej, i właśnie Krochmalna, myślę, że może się korkować. Z kolei korek na Alei Kraśnickiej. Największy ruch aktualnie przy skrzyżowaniu z Głęboką, na Łęczowską czy z Bohaterów Monte Cassino. Z prac drogowych to również warto dodać o Bernardyńskiej, która jest zamknięta do jutra od Zamojskiej do ulicy Miedzianej. Objazdy są poprowadzone przez Mościckiego. No i na sam koniec wspomnę o zmienionej organizacji ruchu na Alei Unii Lubelskiej. Jadące od Ronda Lubelskiego Lipca 80 skorzystają z nowego mostu, jadąc przez Przewiązkę, a od strony Ronda Dmowskiego ruch odbywa się nową jezdnią. Drogowcy też apelują do kierowców o ostrożność i o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Ja również apeluję, abyście jeździli ostrożnie, bezpiecznie i pisali do nas, jeśli widzicie jakiś korek czy wypadek, czy roboty drogowe, o których nie wspomniałam. 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Rezerwat, zaopiekuj się mną. I myślę, że warto, żebyście zaopiekowali się sami sobą w te upały, bo na dworze, no trzeba przyznać, mamy piekarnik. Pamiętajcie koniecznie dzisiaj o piciu wody, bo jak się okazuje, ponad 45% Polaków wypija dziennie zaledwie około 1 litra czystej wody. No także połowa z nas zapomina o jej piciu, albo w ogóle nie pamięta, albo pamięta, ale nie pije wystarczająco dużo. A więc jeśli macie jakąś wodę pod ręką teraz, no to proszę bardzo, teraz nadszedł czas, żebyście się właśnie nawodnili. No i w takie dni jak dzisiaj może dojść niestety do przegrzania organizmu. No i jak to rozpoznać, drodzy słuchacze? Jeśli macie takie objawy jak silne pragnienie, osłabienie, ból głowy, uczucie niepokoju albo problemy z koncentracją, no to albo was przegrzało, albo może to czas w końcu wyjść z tej pracy, no bo w końcu czwartek, no to taki mały piątek, a piątek to już prawie weekend.

Już tylko 9 minut pozostało do godziny 16. Za moment kolejna dawka wydarzeń w Akademickim Radiu Centrum, a ja za to przypominam, że w dzisiejszej audycji dokładnie w kolejnej godzinie odbędzie się konkurs. Konkurs z wejściówkami na wydarzenie Sen o mieście. I co do tego snu, to myślę, że taki mały psychodeliczny sen przed nami. Psychedelic Porn Crumpets z nowością już teraz, a my słyszymy się za moment w wydarzeniach.

0: Stone Sour z kawałkiem Through Glass. No i tak przez szybę patrzy na mnie w pełni gotowy Jakub, aby zapodać wam dalsze wiadomości.
1: Premier pojawił się w Tarnawie Kolonii. O tym za chwilę. Powiemy także o sukcesie lubelskich medyków oraz występach na Placu Rybnym.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Najważniejsi przedstawiciele rządu stawili się na Lubelszczyźnie. Jest to związane z potencjalnym atakiem rakietowym. Wracamy do sprawy pocisku, który około godziny 4 rano uderzył w okolicy miejscowości Tarnawa Kolonia w powiecie biłgorajskim. Premier Donald Tusk oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wzięli udział w konferencji prasowej we wspomnianym mieście. Szef MON przekazał, że zarówno siły powietrzne, jak również system naziemnej obrony powietrznej były w gotowości, zanim rakieta przekroczyła naszą granicę. Prezes Rady Ministrów dodał, iż pozostaje w kontakcie z przywódcami europejskimi, a uczestnictwem w postępowaniu wyjaśniającym zainteresowani są Amerykanie. Warto dodać, że rzecznik NATO w Europie, pułkownik Martin O'Donnell, odbył rozmowę z generałem Wiesławem Kukułą na temat reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego na wspomniany incydent. Lubelska medycyna świętuje sukces. Lokalne szpitale znalazły się w czołówce chirurgii robotowej w Polsce. Najnowszy raport Robotowa Chirurgia 2026 wskazuje, że nasz kraj na tle Europy jest jednym z najlepiej rozwijających się rynków w tej dziedzinie leczenia. Istotne miejsce zajmują lubelskie szpitale kliniczne. W województwie działa obecnie 7 ośrodków, w których w zeszłym roku wykonano łącznie ponad 2000 zabiegów.
2: Chirurgia robotowa jest dziedziną leczenia operacyjnego chorych na praktycznie każde rozpoznanie, które kwalifikuje się do terapii operacyjnej. W ostatnich kilku latach przeżywa absolutny boom z uwagi na to, że od 3 lat Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył zakres finansowania zabiegów właśnie z wykorzystaniem robota chirurgicznego o chorych na raka jelita grubego, na raka endometrium i są to zabiegi refundowane u chorych na raka prostaty.
1: Mówi profesor doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu Karol Rawicz-Pruszyński, lekarz kierujący oddziałem chirurgii onkologicznej USK nr 1 w Lublinie i dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, dysponujący 2 systemami robotowymi, systemem Da Vinci i CMM Versus, znalazł się w zestawieniu placówek, które w zeszłym roku wykonały najwięcej takich zabiegów. W rankingu ujęty został także Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, który posiada 2-konsolowy system Da Vinci.
2: Widzimy wszystko dużo lepiej, bo ten ekran jest powiększony 10-krotnie. Jest to obraz 3D bardzo wysokiej jakości. Dodatkowo jesteśmy w stanie tymi narzędziami w brzuchu poruszać się tak, jakby były one przedłużeniem naszych własnych nadgarstków i palców, więc te ruchy są bardzo precyzyjne, mimo że nacięcia, przez które wprowadzane są porty, wynoszą 8 albo 12 mm.
1: Dodaje Karol Rawicz-Pruszyński. Ta technika operacyjna jest dla pacjentów nadzieją na mniejsze powikłania i szybszy powrót do zdrowia. Zaangażowanie lubelskich specjalistów w jej ulepszanie pokazuje, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie i jego szpitale kliniczne kształtują przyszłość nowoczesnej medycyny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na Placu Rybnym zagości prawdziwy teatr wyobraźni. Widzowie i aktorzy wspólnie stworzą bajkową przygodę. Artyści Basia Szarwiło i Bogusław Byrski zapraszą młodą publiczność do dzielenia się własnymi pomysłami, które pozwolą zbudować wyjątkową historię. Czy będzie to przedstawienie z księżniczką, rycerzem lub smokiem w roli głównej, to zależy wyłącznie od oglądających widowisko. Celem interaktywnej zabawy jest rozwijanie twórczego potencjału dzieci. Spektakl rozegra się w sobotę o godzinie 12 na Placu Rybnym w Lublinie. Wstęp jest wolny.
0: A jak tam klaruje się pogoda za oknami? Odczuwalna temperatura to nadal 33 stopnie Celsjusza, chociaż w nocy spadnie ona do 16, ciśnienie to nadal 1021 hektopaskali, raport smogowy jest dobry i biometr jest korzystny.
3: Najwięcej roka w mieście!
4: Radio Centrum.
0: 4 minuty po godzinie 16 to druga z 3 godzin audycji Godziny Szczytu w wakacyjnym wydaniu. Emilia Bukowska niezmiennie przy mikrofonie. Witam serdecznie i serdecznie zachęcam do podgłośnienia nas. Po pierwsze, aby pokazać wszystkim wokół, że słuchacie super radia, ale też po drugie, jeśli lubicie Depeche Mode, to możecie się też pokołysać albo potańczyć, co kto lubi. Depeche Mode, Never Let Me Down Again.

Sick.

trochę bluesa w naszym radiu nie zaszkodzi. Neighbors Blues od Jacka White'a, a ja już nie trzymam Was dłużej w niepewności z konkursem. Uwaga, uwaga, mam dla Was do rozdania podwójną wejściówkę na kultowe widowisko. Senomieście, które powraca na dziedziniec naszego zamku, Muzeum Narodowego w nowej, jak czytamy, głęboko poruszającej odsłonie, celebrując zwycięski tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. A Senomieście to porywająca, emocjonalna opowieść o Lublinie, inspirowana chociażby poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza, to tak słowem wstępu. Wydarzenie naprawdę wygląda zjawiskowo, to mogę powiedzieć od siebie, nawet na samych zdjęciach, a co mówić i co pomyśleć na żywo. Jeśli nie macie pojęcia, o czym mówię, to warto wpisać w internet Senomieście i poczytać sobie o tym plenerowym spektaklu, albo właśnie pooglądać fotki. Grany jest przez 5 wieczorów, od 13 do 17 sierpnia, no i bardzo, bardzo chętnie rozdam Wam tę podwójną wejściówkę. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie konkursowe. Moje pytanie konkursowe dzisiaj brzmi: jeśli moglibyście śnić o jednym miejscu w Lublinie, to które by to było i dlaczego? Albo może mieliście ostatnio i pamiętacie jakiś swój szalony sen o Lublinie? O nim też możecie napisać. 515-515-982. Jeśli mógłbyś śnić o miejscu w Lublinie, to które i dlaczego? A do wygrania podwójna wejściówka na widowisko Senomieście.

Foes i My Number i niezły numer, powiem wam, wykręciła polska kadra rycerzy. Dziwię się, że w ogóle jest kadra w takiej dyscyplinie, ale i że też taka dyscyplina jak rycerstwo w ogóle istnieje. I jak się okazuje, były mistrzostwa świata w sportowych walkach rycerskich, rozgrywane były w tym roku w Danii, dobiegły one końca, a rycerska kadra Polski, jak się okazuje, wraca do domu z 16 aż medalami, co jest najlepszym wynikiem naszego kraju w historii. Jak czytam, to kategorie były przeróżne, na przykład Pro Fight, Light Heavyweight, Lightweight czy Middleweight. Kategoria broni drzewcowej, kategoria na walkę z mieczem i tarczą, czy puklerzem i mieczem długim. No jak widać, Polska mistrzem świata w sportach niszowych, chociaż lepsze to niż pośmiewisko w popularnych sportach. No to co, może teraz jakiś sparring rycerski z piłkarską kadrą Polski?

0: to była koma i spadam, a my spadamy za to sprawdzić stan korków na lubelskich drogach. Aktualnie bezwypadkowo, chociaż trochę korków mimo wszystko jest. Zablokowana Aleja Kraśnicka od Konopnicy przy wyjeździe, jak i przy wjeździe do miasta, więc obu kierunkach nie... W obu kierunkach po prostu tam postoicie. Stoi też skrzyżowanie Kraśnickiej z Bohaterów Monte Cassino, czy Kraśnickiej z Głęboką. Duży ruch też z tego, co widzę, na Poniatowskiego i na Sowińskiego, ale też na Prusa i Biernackiego oraz na Tysiąclecia przy Rondzie Dmowskiego. To taki standard. Na sam koniec przypominam o zmienionej organizacji ruchu na Alei Unii Lubelskiej. Drogowcy tam apelują do kierowców o ostrożność, o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie, a ja też apeluję do Was o pisanie do nas o korkach czy wypadkach, które widzicie. 515 515 982. My oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
3: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

22 minuty do godziny 17, a ja przypominam i też oznajmiam wszystkim, którzy przybyli, że trwa konkurs i że mam dla Was do rozdania podwójną wejściówkę na widowisko Sen o Mieście, które w tym roku celebruje zwycięski tytuł Lublina jako Europejskiej Stolicy Kultury 2029 i który też jest inspirowany poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. No ogólnie to bardzo, bardzo zjawiskowe widowisko, trochę taki spektakl plenerowy. Są tam burzliwe dzieje Lublina, opowiadane między ziemią a niebem, bo są tam artyści cyrkowi, różni akrobaci, balansujący na linie, ale też tańczący na takich szarfach. Do tego też piękna scenografia, no i piękna też na pewno muzyka. Grany jest przez 5 wieczorów od 13 do 17 sierpnia o godzinie 20 na dziedzińcu zamku, czyli Muzeum Narodowego. I też powtarzam pytanie konkursowe. Jeśli mógłbyś śnić o jednym miejscu w Lublinie, to które by to było i dlaczego? Albo może też mieliście jakiś sen kiedyś o Lublinie, może go pamiętacie, to też możecie o nim napisać. 515-515-982. I teraz tak kontrastowo, nie o Lublinie, ale o Warszawie. Tila, już teraz.

Nie może się obyć też w naszej audycji bez jakiejś wspominki muzycznej. Prawie codziennie jakiś album świętuje urodziny, a dzisiaj akurat ćwierćwiecze świętuje debiutancki album The Strokes o tytule Is This It. Wszystkiego najlepszego temu jakże wspaniałemu debiutowi. My sobie oczywiście posłuchamy, nawet już teraz słyszycie hiciora z tej płyty, czyli Last Night. Album na pewno lepszy od ostatniego albumu Strokesów.

0: Godzina 17 na zegarach, a więc po raz kolejny przechodzimy do wydarzeń.
1: Nie wybuch w rejonie ulicy Turystycznej. O tym za chwilę. Powiemy także, co robić, gdy słyszymy syreny alarmowe oraz o ułatwieniach dla kibiców.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Nie tylko mieszkańcy Tarnawy Kolonii obawiali się dzisiaj wybuchu. W Lublinie odkryto przedmiot z czasu II wojny światowej. W rejonie ulicy Turystycznej i Alei Generała Andersa jeden z mieszkańców znalazł podejrzany obiekt, którym, jak ustalili później policjanci, był granat. Dziś po godzinie 10 na miejsce skierowany został patrol saperów, którzy zabezpieczyli i zabrali niewybuch. Funkcjonariusze przypominają, aby nie usuwać wspomnianych znalezisk na własną rękę. W przypadku odnalezienia potencjalnych materiałów wybuchowych należy poinformować odpowiednie służby. Co robić, gdy słyszysz dźwięk systemu wczesnego ostrzegania? Miasto Lublin przypomina procedurę. Dzisiaj przed godziną 4 rano mieszkańców naszego miasta obudziły odgłosy syren alarmowych. Było to związane z potencjalnym zagrożeniem rakietowym wywołanym upadkiem rakiety w powiecie biłgorajskim. Ogłoszenie alarmu polega na emisji modulowanego dźwięku, który trwa przez 3 minuty. W tym czasie należy zachować spokój oraz udać się do najbezpieczniejszego miejsca w domu, z dala od okien i unikając poddaszy czy najwyższych kondygnacji. Alert jest odwoływany w momencie emisji ciągłego, jednostajnego dźwięku trwającego 3 minuty. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiednich postaw w przypadku zagrożenia z powietrza czy ewakuacji dostępne są na stronie lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Transport miejski odwiezie kibiców Dumy Koziego Grodu do domu. Podstawione pojazdy zrealizują dodatkowe kursy. Jutro, po zakończeniu meczu na Motor Lublin Arena, w którym lubelski zespół podejmie Jagiellonię Białystok, około godziny 22.15 spod stadionu wyjadą specjalne autobusy i trolejbusy. Wzmocniona komunikacja miejska pozwoli bezpiecznie odwieźć uczestników wydarzenia. O tym, gdzie oczekiwać będą pojazdy, mówi Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
2: Linia numer 160 w kierunku Poręby w Zatoce Przystankowej Arena Lublin na żądanie 01, ulica Lubelskiego Lipca 80. Dla linii 150 i 160 kierunek Felin oraz Poręba w Zatoce Arena Lublin na żądanie 02. Linie 13 i 34 w kierunkach Nasturcjowa Koncertowa przed skrzyżowaniem Lubelskiego Lipca 80 i Stadionową na pasie Lubelskiego Lipca do skrętu w prawo Stadionową.
1: Na miejscu obecne będą służby odpowiedzialne za koordynację odjazdów. Zadbają o sprawny powrót bez tłoku i długiego oczekiwania. Kilkumilionowa inwestycja w kulturę. Roboty mają zakończyć się w lutym przyszłego roku. Trwają prace rewitalizacyjne związane z przebudową amfiteatru w dzielnicy Tatary. Jak podaje wykonawca zlecenia, spółka Garden Designers, najistotniejsze roboty konstrukcyjne zostały już sfinalizowane. Zmodyfikowany obiekt ma zostać wyposażony w m.in. nowe oświetlenie czy monitoring. Ponadto inwestycja obejmuje remont i przebudowę strefy sceny, budowę ciągów pieszych czy wykonanie nowego pokrycia dachu. Koszt inicjatywy szacowany jest na blisko 6,5 miliona złotych. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach zwycięskiej aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.
0: My za to po raz ostatni już zaglądamy do pogody. Temperatura troszeczkę minimalnie spada, 31 stopni aktualnie odczuwalnych. Ciśnienie to 1021 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
3: Najwięcej roka w mieście. Centrum.
0: Już 4 minuty po godzinie 17, to już ostatnia godzina naszego spotkania, a na spotkaniach nie wypada wychodzić w połowie, więc i zachęcam do zostania ze mną jeszcze do godziny 18. W tej godzinie chociażby rozwiązanie konkursu z wejściówkami na spektakl Sen o mieście, ale też i imprezę FM, jeśli chcecie się troszkę rozerwać w najbliższym czasie. Wow!

jest Nothing But Thieves z ich nowością, czyli Stray Dogs. Ich płyta o tym samym tytule ukaże się we wrześniu. Jeśli jesteście fanami takich indie rockowych dźwięków, to też na żywo będzie można ich usłyszeć w łódzkiej Atlas Arenie. Niestety w styczniu, trochę daleko. Jeśli nie chce wam się tyle czekać i wyjeżdżać przede wszystkim, to możecie się wybrać na koncert naszego rodaka lubelaka, na przykład Krzysia Zalewskiego, który 9 listopada zagra w CSK koncert solo act, także będzie jednym multi-instrumentalistą na scenie, ale jak wam się już zupełnie nie chce czekać, no to wystarczy się zadowolić już teraz nim na naszej antenie.

0: źle. 23 minuty po godzinie 17 to był Happy Set i damy radę i ja myślę, że dałam radę chyba najlepiej wybrać naszą słuchaczkę, która właśnie wygrała dzisiejszy konkurs, z którą też się łączymy i z którą mam nadzieję się słyszymy. Halo, halo.
1: Halo, halo, słyszymy się, pozdrawiam.
0: Cześć Małgorzato, witam cię serdecznie. Cześć. Na początku chciałam cię zapytać, czy podzielisz się z nami miejscem, w jakim się znajdujesz? Bo jest ono nietypowe dość.
1: Jestem w nietypowym miejscu, jestem w takim podlubelskim miejscu, które się nazywa Farma Arka. Mhm. I to oznacza, że właśnie otaczają mnie kozy, konie, barany, nawet malutkie jagniątko, także różne dźwięki mogą się tutaj dobywać.
0: Ale nie będą nam one przeszkadzać, mam nadzieję. Pytałam się, jeśli mogłabyś śnić o jednym miejscu w Lublinie, to które to by było i dlaczego? I czy pamiętasz jeszcze, co napisałaś w SMS-ie do mnie?
1: No pewnie, że pamiętam. Napisałam, że to byłby Stary Gaj, który jest dla mnie rzeczywiście takim wyjątkowym miejscem, bo tak jak ci napisałam, tam poznałam moją miłość 12 lat temu.
0: I moje pierwsze skojarzenie to, nie wiem, poznaliście się na grzybach? Czy jak to było?
1: Blisko, tylko że to był grudzień, więc to nie mogły być grzyby, ale ze względu na to, że oboje jesteśmy biegaczami, spotkaliśmy się w takich okolicznościach.
0: To super.
1: Po prostu, wiesz, na bieganiu w zimie.
0: Pięknie, pasja was połączyła i sport, super.
1: No tak, i tak dajemy radę od 12 lat.
0: A co do snu o mieście, czy słyszałaś wcześniej o tym widowisku, chciałaś się wybrać, może byłaś?
1: Wiesz, to się wszystko tak magicznie złożyło. Ja śledzę twórczość pana Janusza Opryńskiego, wiesz, i ze względu na ten kontekst tej miłości poznanej 12 lat temu, moja córka właśnie dzisiaj pytała mnie w samochodzie, czy pójdziemy na ten spektakl. Ja mówię, wiesz, jeśli go grają, to pójdziemy. No i wtedy usłyszałam twoje słowa, że rozdajesz wejściówki. I mówię, to jest jakaś magiczny sytuacja.
0: To jest właśnie magiczne. Czy chcesz kogoś pozdrawić, Małgorzato?
1: Myślę, że mojego męża najbardziej.
0: Pozdrawiamy. Nie będzie zazdrosny, że idziesz z córką, a nie z nim? A może dokupi
1: wejściówkę?
0: No myślę,
1: że sobie, wiesz, dokupi sobie bilet.
0: Pójdziecie we trójkę. No
1: tak.
0: Właśnie. Gratuluję serdecznie wygranej, no i miłej zabawy.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Scenomieście, 13-17 sierpnia, godzina 20, dziedziniec Zamku Lubelskiego. Jeśli nie wygraliście wejściówek, tak jak mąż pani Małgorzaty, no to zachęcam do zainteresowania się tematem. Jeśli kogoś zaciekawiłam, no to można wejść na stronę wydarzenia i wziąć udział w tym super widowisku.

0: zarówno pół godziny wybija godzina 18, także już po raz ostatni w tych godzinach szczytu sprawdzamy sobie korki na ulicach Lublina. Z tego co widzę, to pokazuje mi wypadek przy zjeździe z Północnej w Solidarności. Tam może się korkować. Nie wiem, jak wygląda tam sytuacja. Możecie też do nas pisać, czy tam się korkuje. Co jeszcze z korków? Na pewno tysiąclecia przy rondzie, chociaż nie ma już takiej tragedii jak godzinę temu, no ale na pewno Unii Lubelskiej tam może być, no może nie być kolorowo. Też widzę, okolica Ronda Lubelskiego Lipca jest zakorkowana, ale z tego co widzę, to Jana Pawła II jest całkiem przejezdna. Niestety dalej przy Konopnicy na Alei Kraśnickiej korek stoi w obie strony, ale z tych większych korków to by było na tyle. Ale jeśli jednak coś jeszcze zobaczycie, to możecie zawsze pisać o każdej porze dnia 515 515 982, a ja wszystkim kierującym, podróżującym życzę szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście!

0: Lekko ponad kwadrans do godziny 18:00, już tak na sam koniec audycji nie może zabraknąć imprezy FM. Oczywiście koncertowo rozerwać się możecie na przykład na jesień w Lublinie, bo Krzysztof Zalewski wystąpi w Centrum Spotkania Kultur z koncertem Solo Act, gdzie właśnie wystąpi sam bez zespołu. Będzie grał na perkusji, gitarze elektrycznej, basie, gitarze akustycznej, klawiszach i ksylofonie. Także człowiek orkiestra, żadnej pracy, a raczej żadnego instrumentu się nie boi. A to wszystko będzie można usłyszeć 9 listopada w Centrum Spotkania Kultur. Trochę bliżej datowo, bo koncert Blackstone Cherry, amerykański zespół grający hard rock, grają właśnie trasę The Celebrate Tour i celebrować będą ósmy, ostatni album studyjny o tytule Screaming at the Sky, a z ich supportem będzie zespół Ten Years. Najważniejsze, co na koniec, zagrają 13 września w Progresji, a bilety są dostępne u organizatora. No i na sam koniec można powiedzieć, że koncert na wyciągnięcie ręki. No tak prawie, bo jest w Poznaniu, ale za to już 10 sierpnia. Zagra wtedy Jordi Grip, który grał rok temu na OFF Festiwalu, ale też i zdążył w te wakacje zagrać dwa inne koncerty w Warszawie i w Krakowie w Polsce. Jordi znany jest z grupy Black Midi, ale też i z solowej kariery, z którą zadebiutował 2 lata temu. No a ten jego dorobek muzyczny będzie można usłyszeć 10 sierpnia w poznańskim klubie Dwa Progi.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już tylko 7 minut pozostało do godziny 18, więc to oznacza, że dzisiejsze godziny szczytu niestety dobiegły końca. Jednak zostańcie z nami na wydarzenia i na serwis sportowy, który już zaraz, ale też koniecznie zostańcie z nami na audycję Letnia Bryza o godzinie 19, a już będę się z wami żegnać. Przy mikrofonie z wami przez te ostatnie 3 godziny była Emilia Bukowska. Życzę wspaniałego wieczoru i do usłyszenia kolejnym razem.

Lublin inwestuje w komunikację miejską. O tym za chwilę. Powiemy także o groźnym pożarze bloków Poniatowej oraz nowatorskiej metodzie diagnozy. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. 9 przegubowych autobusów hybrydowych od spółki Solaris Bus & Coach dotarło już do miasta. W planach kolejny przetarg. Maszyny są wyposażone zarówno w silnik spalinowy, jak i elektryczny, co ma ułatwić miejskiemu przedsiębiorstwu komunikacyjnemu niskoemisyjny tabor. Obecnie

0: Nie 20 identycznych pojazdów przewozi już mieszkańców Lublina. Dodatkowo zaczęto testować innowacyjny autobus elektryczny firmy Irizar, który na jednym ładowaniu może przejechać ponad 300 km. Jazdy próbne potrwają do 11 sierpnia.
1: Na pewno nasi pasażerowie zwrócą uwagę na jego taki nietypowy design, bo oczywiście nie jest wybarwiony w barwach miejskich, nowoczesny, taki trochę futurystyczny. W środku też takie rozwiązania trochę niespotykane dla lubelskiego pasażera, nawet jeżeli chodzi o same siedzenia, tapicerkę, te rozwiązania są stosowane na zachodzie Europy, w Hiszpanii, w Anglii, także jesteśmy bardzo ciekawi opinii naszych pasażerów lubelskich.
0: Mówi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Teraz ZDITM ogłasza postępowanie przetargowe na zakup kolejnych 15 autobusów elektrycznych klasy Mega. Przedsięwzięcie potrwa do września, a nowych wozów będzie można spodziewać się w połowie 2028 roku. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego musiał lądować aż dwukrotnie. Szeroko zakrojona akcja mundurowych zakończona sukcesem. Dzisiaj około godziny 9 na terenie bloku przy ulicy Fabrycznej w Poniatowej wybuchł pożar. Jak podają śledczy, ogień pojawił się na drugim piętrze, opanowując całą kondygnację. Uniemożliwiło to samodzielną ewakuację mieszkańców. Dzięki pomocy służb ratowniczych budynek opuściło 21 osób. Pomocy medycznej wymagało 15 lokatorów, z czego 39-letni mężczyzna oraz 58-letnia kobieta potrzebowali nagłego transportu do szpitala za pomocą śmigłowca. Gmina zorganizowała pomieszczenia zastępcze dla mieszkańców, którzy ucierpieli wskutek pożaru. Przyczyny wybuchu ognia nie są jeszcze znane. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jeśli twój świat dosłownie traci barwy, to znak, że powinieneś skonsultować to ze specjalistą. Nabyte zaburzenie rozpoznawania kolorów może być symptomem cukrzycy, stwardnienia rozsianego czy pewnych typów nowotworowych. Naukowiec z Politechniki Lubelskiej stworzył aplikację pozwalającą każdemu szybko i samodzielnie wykonać badanie sprawdzające jego postrzeganie barw. System polega na tym, że pacjent musi dopasowywać do wzorca liczne zestawy kolorów, a w tym samym czasie mierzony jest czas jego reakcji oraz poprawność odpowiedzi. Jeśli algorytm wykryje nieprawidłowości, to wysyła odpowiedni komunikat.
2: Jeśli badanie jest przeprowadzone raz tylko, no to w zasadzie sprawa jest prosta. Oszacowujemy, czy pacjent posiada prawidłowe widzenie barwne, czy posiada nieprawidłowe widzenie barwne. Jeśli posiada nieprawidłowe, to stwierdzamy, jaki to jest rodzaj tego zaburzenia i jaka jest siła. Natomiast cała siła tak naprawdę tej aplikacji, to musimy te badania powtarzać wielokrotnie. Tak? Musimy badać postępy potencjalnej choroby.
0: Wyjaśnia dr inżynier Maciej Laskowski z Katedry Inteligencji Obliczeniowej Politechniki Lubelskiej. Autor podkreśla, że metoda nie stawia diagnozy, a jedynie informuje o ewentualnych podstawach do konsultacji medycznej. W celu sprawdzenia skuteczności aplikacji przebadano 600 osób w wieku od 18 do 57 lat i oceniono ją na 100%. Po raz piąty w Lublinie odbędzie się Święto Botaniki. Inicjatywa podkreśla rolę, jaką natura odgrywa w życiu człowieka. W jej programie znajdą się spacery z przewodnikami, koncert kameralnego chóru Continuum w Dworku Kościuszków oraz podsumowanie 4. Międzynarodowego Planeru Akwarelowego pod tytułem Tam, gdzie kwitnie sztuka. Uczestnicy tegorocznej edycji wezmą również udział w twórczo-edukacyjnych spotkaniach. Będą to warsztaty wyplatania, a także zajęcia mikroskopowe oraz plastyczne. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Pierwsze atrakcje zaplanowane w ramach inicjatywy rozpoczną się o godzinie 11.
3: Mateusz Bartoszek, witam i zapraszam na sport. Na początek siatkówka. Reprezentacja Polski wygrała 3-1 z reprezentacją Ukrainy w ćwierćfinale Ligi Narodów w rozegranym w chińskim Ningbo. W półfinale Polacy zmierzą się z reprezentacją Słowenii, która w ćwierćfinale 3-0 pokonała Turcję. Pozostajemy przy siatkówce. Dzisiaj ogłoszono skład 5. edycji Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wojtowicza. W lubelskiej hali Globus będą rywalizować dwie polskie ekipy, Bogdanka Luk Lublin oraz Projekt Warszawa, a skład turnieju uzupełnił tureckie Fenerbahçe i słoweńskie ACH Volley Ljubljana.
4: Piąta jubileuszowa edycja międzynarodowego turnieju siatkarskiego Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wojtowicza będzie miała w tym roku wymiar szczególny ze względu na 50. rocznicę wywalczenia najcenniejszego trofeum lubelskiej polskiej siatkówki, czyli złotego medalu olimpijskiego przez drużynę Huberta Jerzego Wagnera z naszym wspaniałym mistrzem w składzie. Przygotowaliśmy ze względu właśnie na te dwa wspaniałe jubileusze edycję, w której zagrają dwie drużyny polskie i dwie drużyny zagraniczne.
3: Mówił o turnieju Paweł Markiewicz, prezes Fundacji im. Tomasza Wójtowicza. Turniej Bogdanka Volley Cup zaplanowany jest na 10 i 11 października. Przechodzimy do piłki nożnej. Przed nami kolejne mecze polskich drużyn w europejskich pucharach. O awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Zespół z Częstochowy udał się na Maltę, aby zmierzyć się z Valletto FC. W pierwszym meczu Raków wygrał 3-1 i jest na dobrej drodze, aby awansować do kolejnej rundy kwalifikacji. Początek meczu Valletta FC. Raków Częstochowa o godzinie 19:30. Godzinę później GKS Katowice na własnym boisku zmierzy się ze słowackim MSK Żylina. W pierwszym meczu zespół ze Słowacji wygrał tylko 1-0, co daje GKS-owi dzisiaj nadzieję na dobry wynik i awans.
5: Gramy z ogromnie wymagającym rywalem, z ogromnie silnym rywalem i mimo, że tam gra dużo młodzieży, to są ludzie bardzo mocno wyselekcjonowani, dobrze prowadzeni, mają świetne warunki do rozwoju. Dla mnie sama rywalizacja z tak mocnym klubem jest dla mnie ogromnym wyzwaniem i bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że jeżeli jutro wygramy, to jesteśmy przecież totalnie w grze i możemy cieszyć się z awansu do następnej rundy.
3: Mówił na konferencji przedmeczowej trener zespołu z Katowic Rafał Górak. Mecz GKS Katowice, MSK Żylina punktualnie o godzinie 20:30. Na koniec tenis. Kamil Majchrzak przegrał 3-6, 4-6 z Taylorem Fritzem w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Waszyngtonie. Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, a Majchrzak był dla niego tylko tłem. Dzisiaj o awans do ćwierćfinału w Waszyngtonie zawalczy Magdalena Frech. Przed Polką zadanie najtrudniejsze z możliwych, ponieważ zmierzy się z rozstawioną z numerem pierwszym reprezentantką gospodarzy Jessica Pegulą. Początek tego spotkania zaplanowany jest na godzinę 21 polskiego czasu.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 31 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1020 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
6: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej.

0: emocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej oka w mieście.

Minęła godzina 19, to Akademickie Radio Centrum. Rozpoczynamy kolejną już letnią bryzę. Piątą i ostatnią w lipcu. Lipiec się kończy, moi drodzy. Jeżeli nie macie dostępu do kalendarza, to pozwólcie, że ja waszym będę. Przedostatni dzień lipca. No niestety, jeżeli we wrześniu wracacie do szkoły, no to zła informacja, jeżeli w październiku, to trochę lepsza, ale też nie najlepsza. No jednak już jesteśmy w połowie, powiedzmy, wakacji prawie że. No i dzisiejsza letnia bryza, mniej smutna niż w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu jakoś tak się zrobiło, strasznie melancholijnie, mam wrażenie. Dzisiaj będziemy się troszkę bardziej, mam wrażenie, rozpływać. Oczywiście od melancholii nie uciekniemy, bo to jest letni wieczór. Ale tak czy inaczej, będzie, myślę, dzisiaj troszkę bardziej pozytywnie. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek, no i Letnia Bryza to jest taki program, taka audycja, w której gram wam delikatne dźwięki na lato. Takie, które dobrze się sprawdzą do leżenia na balkonie, do leżenia w łóżku, być może do uprawiania jakiegoś hobby, a może do uprawiania ogródka, żeby nie poruszyć jeszcze uprawiania innych rzeczy, do których pewnie też się nada. Więc zapraszam na piątą już letnią bryzę w Akademickim Radiu Centrum, oby przez tą godzinę i do końca dzisiejszego dnia towarzyszył wam spokój.

To Israel Nash i Rain Plans. Można by było zarzucić, że powiedziałem, że nie będzie tak smutno dzisiaj, od razu taka smutna piosenka, ale w swojej obronie powiem, że dla mnie ona jest bardziej niż smutna, to tęskna. I też sam tekst to sugeruje, bo właśnie tutaj Izrael próbuje wywołać kobietę w swojej głowie, z którą spędził noc, i chciałbym, żeby również została w jego głowie już na zawsze. Więc bardziej niż smutna, powiedziałbym, że jest tęskna. Zresztą sam album, bo to jest z pierwszego albumu właśnie Izraela Nasha, który również nazywa się Rain Plans, no sama okładka albumu jest absolutnie letnia. Mamy słońce pewnego rodzaju, ptaki, które są na niebie, i jelenie. To wszystko jest tak jakby zrobione w odbiciu lustrzanym, ale narysowane właśnie w taki bardzo charakterystyczny sposób i malowane tak a la akwarelą, i wygląda to po prostu bardzo, bardzo letnio. Wygląda jak taki zachód słońca po prostu. No i myślę, że zdecydowanie Izrael Nash tutaj zrobił taką letnią piosenkę, aczkolwiek właśnie z tej perspektywy bardziej tęsknej niż całkowicie pozytywnej. Ale tak jak rozmawialiśmy, samo lato jest w swojej naturze bardzo tęskne. A jeżeli chodzi o rzeczy pozytywne, no to w takim razie będziemy mieć piosenkę o budzeniu się w piękny dzień. A widzicie, jednak potrafię jeszcze być może zaskoczyć. Kurt Vile to również amerykański piosenkarz. Człowiek, który zaczął swoją karierę i dalej ją chyba tak prowadzi w stylu lo-fi, w stylu DIY, czyli nagraj coś u siebie w domu, stwórz rzeczy nieprofesjonalnie, jakoś bardzo, nie z tym całym sprzętem nagraniowym. Stwórz coś w zaciszu swojej sypialni i wypuść to. I faktycznie Kurt Vile ma ten taki feeling, jakby to powiedzieli za oceanem, który trochę przypomina tego ulicznego grajka, który po prostu troszkę od niechcenia gdzieś tam śpiewa. Więc Waking on a Pretty Day od Kurt Vile w letniej bryzie.

Heart while waking on a pretty day. No mam nadzieję, że takie piękne to było zgodnie z nazwą kawałka. No i faktycznie troszkę bardziej pozytywnie. Kurt Weill, tak jak mówiłem, hołduje tej zasadzie DIY, która ciągle w tym środowisku indie rocka czy indie muzyki, czyli niezależnej muzyki, gdzieś tam jest obecna, chociaż mam wrażenie nawet, że w ostatnim czasie się lekko wzmocniła. Co chyba nie do końca dziwi, biorąc pod uwagę bardzo dużą industrializację muzyki, z którą mam wrażenie, że coraz więcej osób ma problem. Tym bardziej biorąc pod uwagę ostatnie hity związane z tym, jak jest traktowana muzyka tworzona przez AI. Tym bardziej mam wrażenie, że w następnych latach docenimy to, co jest tworzone przez ludzi i to, co jest tworzone nawet właśnie w zaciszu domowym. To, co jest takie najbardziej autentyczne, bo chyba nie ma nic bardziej autentycznego niż muzyka, która jest tworzona w ramach pewnego może znudzenia kreatywnego, które występuje w jakiś właśnie dosyć ciepły poranek, dosyć ciepłe popołudnie lub dosyć ciepły wieczór, a czasem również nie ciepły, a zimny i deszczowy. Różnie bywa, ale ten klimat DIY myślę, że będzie nam towarzyszył nie tylko w tej audycji, ale w ogóle w muzyce niezależnej jeszcze przez długi czas. No, jest pewną bazą, jakby nie było. Nowe wydawnictwa, aczkolwiek jednocześnie nowe i nie nowe, to znaczy Holy Wave w ostatnim czasie. Holy Wave to taki zespół z Teksasu, z Austin konkretnie, który wydaje dosyć często nowe albumy. Ostatni ukazał się bardzo niedawno, nazywa się I'm Dada i bardzo liczyłem na to, że będę mógł wam ten album pokazać. I nie mogę. Zapytacie dlaczego? Przecież jestem sam sobie panem, pewnie mógłbym wszystko. No, niestety nie wpasowałbym się on w klimat audycji, z tego względu, że Holy Wave, pomimo wcześniejszych albumów, które raczej właśnie by się nadawały, najnowszy album to jest coś, co bym nazwał takim Fever Dream Pop. Mamy taki gatunek jak Dream Pop, czyli senny pop, a ja to bym nazwał Fever Dream Pop, czyli właśnie Dream Pop, senny pop, tylko to jest sen w czasie gorączki, bo jest to jednak bardzo mroczny album z jakiegoś powodu. Holy Wave poszło w tę stronę, więc niestety musiałem sobie odpuścić, ale żeby nadrobić, to zabrałem się za któreś z wcześniejszych nagrań, czyli z Freaks of Nurture z 2016 roku. To było, drodzy Państwo, 10 lat temu.

No jak widzicie, Western Playland od Holy Wave jednak takie straszne jak nowy album, którego nie słuchaliście, ale który zapowiedziałem, nie jest. To jest zdecydowanie bardzo ładna piosenka i taka właśnie, bardzo letnia, i z tego właśnie Holy Wave przede wszystkim kojarzę. Chociaż faktycznie w ostatnich latach jest tak, że ich nagrania są bardzo schizofreniczne w pewien sposób. To znaczy, że mamy taką ładną muzyczkę i w pewnym momencie jest jakaś ściana dźwięku, która brzmi jak tarcie, właściwie to przesuwanie widelcem po talerzu, a później znowu powrót do takiego ładnego grania. Więc nie wiem, co im się tam w głowach dzieje, ale no dalej wypuszczają genialną muzykę. Ten nowy album, pomimo bycia bardzo mrocznym, jest bardzo dobrym albumem. No to co? Chyba czas przejść do ziemi obiecanej każdego Polaka, który wybiera się na wakacje, do chyba ulubionej nacji Polaków w ogóle i do ulubionego kraju, jeżeli chodzi o turystykę. I nie, nie chodzi o Chorwację, a chodzi o Włochy, także w miarę blisko Chorwacji. No i stwierdziłem, że trochę za dużo tej Ameryki obecnie w audycji, no tak naprawdę cała ta połowa, która teraz była amerykańska, więc stwierdziłem, że w drugiej przeniesiemy się poza Stany Zjednoczone i przyjrzymy się między innymi Włochom. I będę miał z Włoch dla was dwa zespoły. Pierwszym będzie Upapajama, coś co zupełnie nie brzmi jak włoski zespół, a jest włoskim zespołem. Co więcej, Upapajama to jest w ogóle projekt solowy, no nie do końca solowy. Tu jest dużo muzyków, którzy zostali zatrudnieni do grania, natomiast za tym kryje się jeden umysł. I jest to umysł, który, drodzy Państwo, mieszka gdzie? Ano mieszka nad Parmą. W wiosce nad miastem Parma. Wioska niewielka. No i jest to człowiek, który bardzo inspiruje się tym, co w wiosce widzi. Co więcej, jest to człowiek, który, zaraz powiem, po tej piosence pierwszej powiem wam, kto to tworzy, żebyście mieli lekką zagadkę. To jest człowiek, który też do końca nie zna teorii muzyki. On jest multiinstrumentalistą, gra na bardzo wielu instrumentach, ale jednocześnie robi to na swój sposób. Wszystkiego uczy się na swoich błędach i też melodie, które tworzy, tworzy nie zgodnie z matematycznymi wytycznymi, które gdzieś tam w teorii muzyki się pojawiają, tylko na tak zwanego czuja, dzięki czemu cała muzyka Upapajamy bardzo zyskuje na autentyczności.

to jak was już utrzymałem w takim lekkim suspensie, to zdradzę, że pan, który stoi za tym projektem muzycznym, czyli za Upapajamą, nazywa się Alessio Ferrari. Bardzo szybkie nazwisko. No i tak jak mówiłem, jest samoukiem i to, co słyszycie, zarówno ta piosenka, która nazywa się Mas, jak i następna, czyli Come Here Noriko, pochodzi z albumu, który nazywa się, uwaga, By the Golden Pond, czyli nad Złotym Stawem. I co ciekawe, tak jak powiedziałem wcześniej, cała muzyka Upapajamy obraca się wokół pewnej inspiracji okolicą, w której Alessio mieszka. I tak też było w przypadku tego albumu, bo album powstał w ramach medytacji, może nie do końca medytacją chcę to nazwać, bo tu nie chodzi o jakiś bardzo szczególny wymiar duchowy, bardziej chodzi o to, że Alessio w czasie pisania tego albumu bardzo dużo czasu spędzał nad stawem, który właśnie w jego wiosce jest, i siedział, i słuchał, i się nudził, i patrzył, co tam się dzieje w tej wodzie i nad nią, na owady, na to, jak szumi trzcina i na to, jakie historie ze sobą taki staw może nieść. No i jak widać, całkiem dużo tych historii tak naprawdę niesie. Muzyka Upapajamy bardzo zakorzeniona w tradycjach wschodnich, jeżeli chodzi o muzykę. Dużo sitarów tu jest, dużo takich niestandardowych instrumentów, ale też dużo duchowości, ale takiej, myślę, bardzo pozytywnej duchowości i dużo spokoju, że faktycznie można się trochę poczuć jak nad tym złotym stawem.

to włoskie lata 70. Sensation Sfix. Tak się nazywa zespół Grow on You, tak się nazywa piosenka. I zespół też nader ciekawy, założony przez pana Franco Falciniego, który był bardzo fascynującym gitarzystą, jak na to, że byłby również bardzo dobrym gitarzystą. Sam album, czy sam, może nie album, sam zespół, Sensation Sfix, jest zespołem, który wcale nie brzmi tak bardzo popowo, poprokowo jak tutaj, bo to jest taki już poprokowy bardziej podejście do grania komercyjne, jak na te 70. Natomiast mają dużo właśnie takich piosenek, które są bardzo syntezatorowe, bardzo krautrockowe. Dużo się tam dzieje, jeżeli mniej więcej kojarzycie scenę space rocka, rocka kosmicznego z lat 70., no to tam się dużo dzieje, dużo działo i dużo dziwnych rzeczy również, no to Sensation Sfix w takich piosenek jak Grow On You chociażby miało stosunkowo niewiele. A dlaczego pan Franco Falcini był fascynującym gitarzystą? Bo jak mówił jeden z muzyków o Franco, mówił o nim tak, że był przeciwieństwem wszystkich innych gitarzystów, jakich znał, dlatego że Franco w ogóle nie znał akordów, on nie znał nut, on po prostu grał, tak jak poprzednio w Upapajamie, na czuja. I trzeba było mu powiedzieć dźwięk, jaki miał zagrać, albo powiedzieć, która partia, którą zagrał Franco, się podobała, żeby Franco ją odtworzył. Natomiast sam takiego podejścia klasycznego do tworzenia muzyki nie miał i nigdy się ponoć tego nie nauczył w jakiś bardzo dokładny sposób. Wolał się posługiwać pewnymi odczuciami niż zapisem nutowym. Być może na tym polega włoskie tworzenie muzyki. Mamy już drugi z dwóch dzisiaj przypadków, w którym do tego dochodzi. No ale jednak może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. No to jeszcze jedno Sensation Sfix, Fragments of Light.

No i tutaj już troszkę bardziej kosmicznie, nie powiecie. Fragments of Light, Sensations Fix. No i drodzy Państwo, będę się z Wami powoli żegnał. Pozostało no ponad 7 minut do godziny 20, a więc czas zakończyć dzisiejszą audycję. Zakończę ją piosenką od zespołu Arek Nutek Nyterne, wręcz łamaniec językowy, Untitled, czyli niezatytułowana, tak się nazywa. Za zespołem Arek Nutek Nyterne stoi cała historia, której no nie mam czasu, żeby opowiedzieć tym razem. Natomiast w skrócie chodzi o to, że współczesne media, takie jak YouTube, pozwalają nam czasem odkopać rzeczy, które są zaginione przez lata, i Arek Nutek Nyterne jest na to przykładem. Piosenka Untitled jest skonstruowana w bardzo specyficzny sposób. Brzmi, jakby było ją słychać zza ściany trochę. Dosyć specyficzny miks na niej panuje, ale stwierdziłem, że będzie idealny na zakończenie dzisiejszego spotkania, dzisiejszej audycji. Dlatego, że lato kojarzy mi się również z jakąś imprezą, która gra za ścianą, za oknem, w której chcąc nie chcąc poniekąd, tak w połowie, uczestniczymy. I Untitled dokładnie tak brzmi, chociaż jednocześnie linia melodyczna jest taka, że absolutnie można w niej się rozpłynąć i nie przeszkadza człowiekowi to, że gdzieś tam za ścianą gra. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą letnią bryzę. Słyszymy się za tydzień o 19 w czwartek. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek i dobrego wieczoru.

0: Radio Centrum.
1: Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Radio Centrum. Radio Centrum. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.